Fantifor wanom no SKT. Kwawufo wanom SKT. Amadi kunu. Pokuya wan.